prawdziwy statnik, że mu usłyszeć pustynię, że to z letnich wrata, Chris się prawą zmiluje, znikar prazny plek, ustający predaje, kto wiesz, te bez kucie.